magumo ndogo yako nanare kwa zvine zvimanja vachangoti pata mai vaika tapuchirukamu chechipiri akuita kuti tikupedzesa zvedu takunopinda muchikamu chekupedzesera kuitira kuti zvine zvibhagumo.

mafaro chawi pane fenyuro yevanhu tisakazo vabantu into yabantu pachini chevanhu chifamba na Michelle Jambo woyo the principal konapa kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mdala dlala dlala dlala